Prosto być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: bebelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była

Już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk, to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój, w pustej szklance pomarańcze, to dobytek mój. Już pod koniec.

0: Jest 9, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Front burzowy przechodzi przez Polskę. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia dla 14 województw. Chodzi o wschodnią i centralną Polskę. Ostrzeżenia drugiego stopnia objęły natomiast część Podkarpacia. W prognozach burze, opady deszczu i lokalnie grad, a także porywy wiatru nawet do 90 km na godzinę. Alerty obowiązują do późnego wieczora. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na trasie S2 pod Warszawą. W rejonie węzła Warszawa-Okęcie doszło do kolizji. Jeden z pasów tunelu łącznicy z dwójki z S79 jest zablokowany. To zjazd m.in. na lotnisko Chopina. Aktywiści nad Morskim Okiem. Rusza protest organizacji prozwierzęcych w sprawie transportu konnego do Morskiego Oka. Organizatorzy chcą jego kategorycznej likwidacji. Protest właśnie się zaczyna. Ma potrwać do godziny 21.
1: No z tego co widzę, to dzisiaj pogoda troszkę inna niż wczoraj. Sporo deszczu jednak w Polsce również się dzisiaj pojawi. Ale moi drodzy, na rozpogodzenie. Najlepsze polskie hity działają idealnie. Rozpoczynamy nasz sobotni, poranny program w Radiu SK2. Jarząbek, kłaniam się nisko, jeszcze niżej. Bardzo dzień dobry, no i zaczynamy. Sylwia Grzeszczak na początek tej godziny.

0: Już wszystko mi.
1: Pięknie nam to wszystko wyśpiewała Ania Karwan. W Radiu SK2 tylko najlepsze polskie hity i za chwilę do nich wrócimy. Natomiast teraz mam taki drobny apel do Was. Chwyćcie za telefony na przykład albo za messengery i napiszcie mi w SMS-ie, co u Was słychać. A dlaczego? A dlatego, że dzisiaj Światowy Dzień Słuchania i poświętujmy troszkę. Czyli co u Was słychać? Dajcie znać 7268268826 albo messenger. No i za chwilę te wiadomości, przynajmniej niektóre, pojawią się na antenie Radia SK2. No to gramy dalej. Sydney, Polak i PZ. Otwieram wino.

Dawid Podsiadło sprawił, że wszystko nam się tutaj pięknie teraz błyszczy. Dawid Podsiadło w utworze Na Błysk. Ten kawałek znajdziecie na przykład na naszej gorącej polskiej dwudziestce, czyli naszej liście hitów, na którą oczywiście możecie cały czas głosować na sk2.pl. No i jestem bardzo ciekawy, czy dzięki waszym głosom Dawid w przyszły piątek trafi na miejsce wyżej, czy może niżej. To wszystko tak naprawdę zależy od was. sk2.pl. Tam wchodzicie i tam głosujecie, a już teraz powrót do przeszłości. Ich troje w takim nostalgicznym, ale jakże pięknym utworze. Razem, a jednak osobno. Nie patrz.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.

0: Jeden z moich ulubionych utworów, Biała Armia, Dbajmy. Dobrze się tego słucha dzisiaj w dzień słuchu, tym bardziej w dzień słuchania raczej, więc ja zamieniam się w słuch i słucham, co też u was słychać. Proszę bardzo, SMS-y dostaję. Cześć SK2, u mnie sobota pod znakiem kocyka i gorącej kawy. Nigdzie się dzisiaj nie ruszam, słucham was i ładuję baterię na cały tydzień. Miłego weekendu dla wszystkich. Bardzo się z tego powodu cieszę, że jestem takim kontaktem między dobrą energią a wami. Za chwilę wracamy do najlepszych polskich hitów.
1: Reklama. Wakacje? Tylko w Majaland. Rollercoastery, karuzele, bajkowi bohaterowie i niezapomniane Summer Nights czekają na was. A teraz w letniej promocji możesz kupić 3 bilety w cenie 2. Odwiedź Majaland już dziś. Szczegóły na majaland.pl.
2: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody.

0: atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie. Happylandia. U nas wszystko jest w cenie.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Co to jest dobra zabawa?
8: To jak się tak śmiejesz, że aż przewraca się na trawie.
9: To jak wszyscy mają brudne buty i nikomu to nie przeszkadza.
10: To jak jesteś z mamą i tatą i nikt nie patrzy na zegarek.
7: Kiedy jest dobra zabawa?
11: Soboty, niedzielę i wakacje. I jak nie ma szkoły.
7: Gdzie jest dobra zabawa?
12: W takim miejscu, gdzie są wielkie dmuchańce i cyrkowcy.
13: Gdzie można chodzić po linie, zjeżdżać i jeść lody na śniadanie.
14: I gdzie dorośli też się bawią jak dzieci.
7: Dobra zabawa? Gdy jesteście razem. Julinek Park. Tam, gdzie dzieci naprawdę wiedzą lepiej. Julinek.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Marista na finał godziny 9. Za chwilę wracamy do najlepszych polskich hitów. Oddział zamknięty rozpocznie nam muzycznie godzinę 10.
1: Reklama.
2: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjacastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
8: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
9: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
10: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
8: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
11: Wakacje? Tylko w Majaland. Rollercoastery, karuzele, bajkowi bohaterowie i niezapomniane Summer Nights czekają na was. A teraz w letniej promocji możesz kupić 3 bilety w cenie 2. Odwiedź Majaland już dziś. Szczegóły na majaland.pl.
12: 3, 17, 40.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Bezpiecznych i radosnych wakacji życzy Hotel Factory Resort & Spa w Kołobrzegu. Rodzinne pokoje, animacje dla dzieci, bliskość plaży, basen. Zarezerwuj swój relaks już dziś na factoryresort.pl.
1: I po reklamie.
18: Jest 10. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Specjalna komisja zbada przyczynę wypadku, do którego doszło wczoraj na linii kolejowej Nowy Sącz-Muszyna w Małopolsce. Wykoleił się pociąg towarowy, jeden z wagonów spadł do rzeki.
19: Dokładną przyczynę określi komisja kolejowa. Jeszcze jest za wcześnie, by mówić o bezpośrednich przyczynach tego wykolenia.
18: Mówi Piotr Hamarnik z PKP Polskie Linie Kolejowe. W miejscu wypadku trasa kolejowa jest zamknięta. Przewoźnicy uruchomili komunikację zastępczą. Zachodniopomorscy strażacy interweniowali 58 razy tylko przez ostatnią dobę. To po wczorajszych burzach, które przeszły przez ten region, głównie działali przy wiatrołomach i zalanych posesjach. Front burzowy jednak przechodzi dalej przez kraj. Ostrzeżenia przed burzami objęły dziś centralną i wschodnią Polskę. Inspiracje, nowe doświadczenia i spotkania. W Szczecinie trwa festiwal Wakacyjne Miasto Kobiet. Panie mogą skorzystać m.in. z porad stylistów i poddać się metamorfozom.
20: Dobrze jest poddać się ręką pani, które pięknie stylizują.
21: Panowie też stylizują. Była taka profesjonalna sesja zdjęciowa.
18: A cały festiwal potrwa do niedzieli.
0: Już poinformowani, no to ja informuję wszem i wobec, że zaczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Oddział zamknięty na sam początek, ale będzie też Sana, Wilki, Rotary, Jugopolis czy Kwiat Jabłoni. Sporo dobrego. Jarząbek, kłaniam się. Dzień dobry.

jeżeli chodzi o to picie, to ja tylko przypominam, że dzisiaj wieczorem w mecz o trzecie miejsce na mundialu, tak więc będzie pita na przykład Melisa, jeżeli ktoś z was kibicuje albo Francji, albo Anglii. Jutro mecz o pierwsze miejsce, czyli Argentyna, Hiszpania. Co wiemy na tę chwilę? No na tę chwilę wiemy na przykład to, że Szymon Marciniak nie posędziuje już żadnego meczu na mundialu, a więc ani tego o trzecie, ani tego o pierwsze miejsce. FIFA zdecydowała, że pan Szymon może wracać do domu. Panie Szymonie, proszę się nie martwić, zawsze doszukujemy się pozytywów w tym, co się wokół nas dzieje, więc proszę gwizdać na FIFA, proszę sobie po prostu wypocząć, bo wakacje cały czas trwają, a najlepiej wypoczywa się oczywiście przy najlepszych polskich hitach. I już teraz taki Sorry Boys, absolutnie w Radiu SK2.

0: Jedni w ten weekend wypoczywają, inni, jak się okazuje z waszych SMS-ów, pracują. Co u was słychać, o to się dzisiaj pytam. No i mamy SMS na 726-826-826. Hej, Jarząbku, ja się melduję z mopem w ręku i ścierką na ramieniu. Sobotnie sprzątanie, czas, start. Z wami ta walka z kurzem jest o wiele przyjemniejsza. Puśćcie coś energicznego. No to proszę bardzo, kwiat jabłoni już teraz specjalnie dla ciebie. Kawałek, który się delikatnie rozkręca, ale później, jak wejdzie na te wyższe obroty, to bardzo fajnie się przy nim też i ścierką macha.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Gazety donoszą o przypadku pewnego 39-latka, który opuścił szpital i dostał paragon grozy. Pan pojechał do szpitala, został tam przetrzymany troszkę dłużej, no bo wiadomo, nie był VIP-em, więc te badania się rozciągnęły w czasie, a jak później wyszedł z tego szpitala i poszedł po samochód na parking, to dostał rachunek za parking. 1350 zł. Rachunek za parking pod szpitalem. No i to jest kolejny dowód na to, że żeby w Polsce być chorym, to trzeba mieć do tego zdrowie.
1: Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 lat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon,
8: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
9: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na Was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie!
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
11: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Co to jest dobra zabawa?
4: To jak się tak śmiejesz, że aż przewraca się na trawie.
5: To jak wszyscy mają brudne buty i nikomu to nie przeszkadza. To jak jesteś z mamą i tatą i nikt nie patrzy na zegarek.
3: Kiedy jest dobra zabawa?
6: Soboty, niedzielę i wakacje. I jak nie ma szkoły.
3: Gdzie jest dobra zabawa?
7: W takim miejscu, gdzie są wielkie dmuchańce i cyrkowcy.
8: Gdzie można chodzić po linie, zjeżdżać i jeść lody na śniadanie.
9: I gdzie dorośli też się bawią jak dzieci.
3: Dobra zabawa? Gdy jesteście razem. Julinek Park. Tam, gdzie dzieci naprawdę wiedzą lepiej. Julinek.com.pl.
0: I po reklamie.

0: Jak kończyć godzinę? To tylko w takim towarzystwie. Sum Plastic za jeden uśmiech twój. To na finał godziny 10. Za chwilę wracamy do najlepszych polskich hitów.
1: Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbus 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: Limit 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: I po reklamie.
2: Jest 11. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Uwaga kierowcy, trasa łącząca Poznań z Zieloną Górą zablokowana. Trzy auta zdarzyły się na krajowej 32 w Wielkopolsce między Ptaszkowem a Granowem. Dwie osoby są ranne, policja kieruje na objazdy drogami lokalnymi. Zwrot w relacjach polsko-ukraińskich. Prezydent Wołodymyr Załęski opublikował w sieci plany naprawy relacji między naszymi państwami. Szczegóły zna Jakub Krzyżak. Powiedz, co chce zrobić Załęski.
3: No przede wszystkim i co chyba najważniejsze, Wołodymyr Załęski chce otworzyć wszystkie archiwa ukraińskich służb dotyczące tragicznych wydarzeń na Wołyniu. Ukraiński prezydent zapowiedział też większą liczbę pozwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. Jednocześnie zaznaczył, że Ukraina jest wdzięczna Polsce za wsparcie.
2: Prezydent Ukrainy nie wycofał się jednak z decyzji nadania jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Rycerze już zgromadzeni pod Grunwaldem. Dziś inscenizacja słynnej bitwy z 1410 roku. Udział w niej weźmie ponad 1000 rycerzy z kilku państw. Rekonstrukcja rusza o godzinie 15.
4: A ja jestem bardzo ciekawy, czy wy już jesteście po pierwszej, a może i drugiej porannej kawie? Jeżeli nie, no to trzeba się spieszyć, bo południe was zastanie, a wy jeszcze kawy się nie napijecie. Ja już sobie zrobiłem i będę ją sobie siorbał, słuchając najlepszych polskich hitów. Jarząbek, dzień dobry!

ONA w Radiu SK2, a w Radiu SK2 wiemy też, że Polska jest najfajniejsza. Proszę bardzo, jaka rymowanka i to tak na poczekaniu wymyślona. A Polska rzeczywiście jest najfajniejsza i udowadniamy to wam co tydzień, bo co tydzień wysyłamy kogoś do pięciogwiazdkowego luksusowego hotelu. Od poniedziałku będziecie walczyli o pobyt w luksusowym hotelu dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie na Warmii i Mazurach. Ekskluzywny, rustykalny hotel z restauracjami, barem oraz spa z krytym i odkrytym basenem. Brzmi nieźle. No i żeby się tam znaleźć, to trzeba się najpierw zgłosić na sk2.pl, tam wypełniacie formularz, no i w poniedziałek po 15 pierwsza runda. Zmierzycie się z pytaniami o Polskę. Jeżeli będziecie w tym najlepsi, to dostaniecie od nas klucze do ekskluzywnego apartamentu w pięciogwiazdkowym hotelu i do tego jeszcze zestaw wypasionych, naprawdę fajnych kosmetyków. To wszystko oczywiście od poniedziałku, a szczegóły znajdziecie na sk2.pl.

No fajnie, można się pobujać przy tym kawałku. Dilaf i Bóg w Radiu SK2. Tymczasem internety donoszą o ponad 270 osobach poparzonych przez meduzy ogniste na niemieckiej wyspie Fehmarn na Morzu Bałtyckim. Większość poszkodowanych doznała lekkiego pieczenia skóry, ale ratownicy na wszelki wypadek, żeby jeszcze bardziej złagodzić ból, spryskali wszystkich pianką do golenia. Taki sposób na poparzenia. Proszę bardzo. Ja jednak biorę w obronę meduzy. Meduzom trzeba to wybaczyć, bo tak wiem, one nie mają serca. Ale o tym nie wiedzą, bo nie mają też mózgu. No, to galarety. A galaretkę każdy lubi.

0: ciebie wracam.
1: No to moi drodzy, co u was słychać? Ja o to się dzisiaj pytam. 7268-268-26 i odbieram kolejne smsy. Hejka, pozdrowienia z Leśnej Ścieżki. O, proszę bardzo. Właśnie robię sobie poranne cardio z Eską 2 na słuchawkach. Pogoda idealna, bo nie za gorąco i nie za chłodno. Energia rozpiera, a wasza muzyka dodaje mi skrzydeł. Kto jeszcze biega? Takie pytanie od słuchacza bądź słuchaczki dostaliśmy na 7268-268-26. To ja się przyznaję, ja teraz pobiegnę prosto do kuchni zrobić sobie drugą kawę, bo jakoś tak oklapłem.
2: Autopromocja.
3: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
3: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
2: Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa.
3: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
3: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 lat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, go-karty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz? Gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie.
12: Pani Celinka wie, co jest super.
13: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki My Food 400 gramów. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland.
14: Szukasz miejsca z klimatem w sercu Warszawy? Poznaj restaurację Ale Sztuka na krakowskim Przedmieściu 5. Ale Sztuka to świetna kuchnia oraz miejsce niezapomnianych wydarzeń. Kino plenerowe, stand-upy, koncerty. Szukasz miejsca na wyjątkowe przyjęcie czy event firmowy? Zorganizuj je w Ale Sztuka. Szczegóły na Instagramie, Facebooku i na restauracjaalesztuka.pl.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały. Teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa Rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.

0: I to jest recepta na poranne oklapnięcie. Druga kawa i właśnie takie ostre brzmienia. I w drugą połówkę dnia wejdziemy z jeszcze większą energią. Jeżeli dodamy do tego kolejne najlepsze polskie hity, to już w ogóle będzie pozamiatane. Oskar Cyms zacznie nam godzinę 12.
1: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 razy 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: oraz wszystkie chłodzone antipasti i humusy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: I po reklamie.
14: Jest 12, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. 24-letni kierowca ciężarówki zatrzymany. Wczoraj na S10 w okolicach Czerniewic nie zatrzymał się do kontroli. Staranował radiowóz i po spektakularnym pościgu uciekł. 24-latek trafił już do aresztu, czeka na zarzuty. Zdaniem ekspertów w przyszłym tygodniu diesel może kosztować niemal 8 zł. Rynek reaguje na sytuację na Bliskim Wschodzie, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
15: Ceny oleju napędowego mogą wzrosnąć w okolice 7,80 zł za litr. Ceny benzyny mogą dojść do poziomu 7,30 zł, 7,40 zł.
14: Rząd nie przewiduje powrotu pakietu ceny paliw niżej. Nie możemy bez końca łożyć na to pieniędzy, mówił premier Donald Tusk.
16: Długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie, ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
14: Program CPN kosztował Skarb Państwa niemal 5 miliardów złotych. Kąpieliska w Kluczborku i na Jeziorze Neskim wyłączone z użytku. To przez zakwit glonów. Pozostałe kąpieliska na Opolszczyźnie są bezpieczne.
17: Ledwo rozpoczęliśmy, a już jesteśmy w połowie drogi do połowy weekendu. To jest tak zwana hydration break, czyli godzina 12 w sobotę. No to zaczynamy. Kolejną porcją najlepszych polskich hitów. Oskar Cyms na początek, ale będą też elektryczne gitary. Będzie Kamil Bednarek, będzie Daria Zawiałow, będzie Mrozu i Edyta Bartosiewicz. To wszystko już po godzinie 12. Dużo dobrego. Jarząbek, dzień dobry, kłaniam się nisko.
18: Najlepszy.

Jak wypływać na szeroką wodę, to tylko z Roxy i Faustem. W Radiu SK2 teraz jednak przenosimy się do Japonii. Japończycy chyba trochę pozazdrościli Szkotom i sami zaczęli organizować pokazy z zaganiania owiec do zagrody. W jednym z japońskich miast takie pokazy są organizowane i cieszą się ogromną popularnością, dlatego że ludzie chcą zobaczyć na własne oczy, jak to jeden dobrze wyszczekany pies zagania stado owiec w jedno miejsce. No właśnie, jeden dobrze wyszczekany pies. To jest podstawa tego zawodu i to też powoduje, że owce mogą beczeć ile wlezie, ale słuchać się tego psa i tak muszą.

No i jak wam się podoba ten kawałek od Mroza? Nie ma miejsca jak dom. Ja wiem, że wam się podoba, dlatego że śledzę notowania Gorącej Polskiej Dwudziestki, czyli listy naszych rodzimych hitów. Jeżeli chcecie wziąć udział w tym plebiscycie, że tak powiem, przedwojennie, no to zapraszamy sk2.pl. Cały czas można wchodzić i głosować. Kolejne notowanie w piątek po 18:00. I tak naprawdę to od was zależy, kto będzie numerem 1, a kto będzie numerem 20, a kto wypadnie z listy, a kto się na niej znajdzie, bo są też propozycje. Tak więc sk2.pl, tam wchodzicie, tam głosujecie, a już teraz gramy dalej. Edyta Bartosiewicz, opowieść w Radiu SK2. Dziś na

0: No tak patrząc na mapy pogodowe, to dzisiaj rzeczywiście dużo deszczu nad przeważającą częścią kraju. Fajnie by było, gdyby to był rzeczywiście złoty deszcz. Nie zaszkodzi się pomodlić, może taki spadnie. Bajm za nami, za chwilę wracamy do najlepszych polskich hitów.
1: Autopromocja.
2: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato, na bogato.
3: Roxana, właśnie teraz wygrywasz weekend w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton Świnoujście.
4: Ale czas super.
5: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
5: Zgłoś się na sk2.pl.
6: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
13: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii! Nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne! Pod dachem Happylandii czeka na Was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpiga, go-karty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz? Gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia! U nas wszystko jest w cenie!
15: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
16: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
1: To będzie ostatnia reklama.
17: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo banany aż 57% taniej, tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: I po reklamie.

0: Wackiem, Lubickiem, z Jackiem zatańczy twisto. Jurek ma także oczy niebrzydkie, skoczę więc z nim na przystań.
1: SK2.

0: Nowością kończymy godzinę 12. Igo Gibbs Formanej, ostatni dzień lata. Pierwsza godzina przed nami. O pierwszej godzinie, czyli o 13:00 w tym miejscu zasiądzie Kasia Grodzka, która będzie wam serwowała najlepsze polskie hity. Zdradzę tylko, że Lady Punk rozpocznie godzinę 13:00. I to wszystko. Więcej już nie powiem. Więcej usłyszycie sami na własne uszy.
1: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Clifit o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wakacje dla dzieci nad morzem w Factory Resort Spa. Factoryresort.pl. Familijne pokoje, plaża, basen, codziennie 6 godzin animacji. Factoryresort.pl.
9: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok, a ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
10: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
12: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Inaczej futryna na 10 liter.
16: Ościeżnica.
15: A teraz na 3. Tam są drzwi.
16: Vox.
17: Tam są drzwi.
18: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
19: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
20: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
21: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.

0: Biedronka. I po reklamie.
1: Jest 13. Niosę Eski 2, Jakub Konieczkowicz. 4 osoby ranne, w tym 2 dzieci. To po wypadku na Krajowej 10 w miejscowości Nowa Góra, niedaleko Płocka. Samochód uderzył w ogrodzenie. Na miejscu lądowały 2 śmigłowce LPR-u. Ruch odbywa się tam wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez godzinę. 4 pseudokibiców zatrzymanych są podejrzani o napad na przypadkowe osoby w Austrii. 2 mężczyzn zatrzymano, gdy wracali do Polski. Mundurowi czekali na nich na lotniskach. 2 pozostałych zatrzymano w mieszkaniach w stolicy i w Ząbkach. Przypomnę, w napadzie z zeszłego roku na autostradzie A9 w Austrii grupa pseudokibiców zatrzymała samochód 2 Chorwatów. Pobili ich i zdewastowali pojazd. Jak do tej pory za ten napad przed sądem wyroki od 1,5 roku do 4 lat więzienia usłyszało 8 pseudokibiców z Polski. Warunki są dobre, jednak mogą nadejść burze. To na szlakach turystycznych w Beskidach ostrzegają goprowcy. Na górskie wędrówki przypominają szczególnie o odpowiednim ubiorze. O podobnych warunkach turystycznych, jak również o alertach burzowych, informuje też Karkonoski Park Narodowy.
2: Tu Radio SK2, Kasia Grodka. Dzień dobry, minęła godzina 13. Bardzo mi miło zagrać Wam najlepsze polskie hity w to popołudnie, sobotnie popołudnie oczywiście, a w tej godzinie mam dla Was m.in. Dawida Podsiadło, będzie też Sanach i Bledka. Warto zostać z Radiem SK2.

Dawid Podsiadło i jego sezon na antenie Radia SK2. A ja jeszcze przypomnę, że my w Radiu SK2 mamy sezon na rozdawanie wam podwójnych karnetów na największe polskie festiwale, które odbywają się w wakacje. Pamiętajcie, że w przyszłym tygodniu kolejna szansa na zgarnięcie podwójnych karnetów na męskie granie. Warto słuchać Radia SK2.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

O Pani i Grzegorz Chyża. Takie zachwyty na antenie Radia SK2 w to sobotnie popołudnie. A przed nami już nowość z nowego właśnie mini albumu Bledki. To Tańcz w Radiu SK2.

0: Wiem, że nie tylko ja mam sentyment do takich kawałków, czyli kwintesencji lat 90. Anita Lipnicka i Wszystko się może zdarzyć. Gramy wam na antenie Radia SK2. Jeżeli potrzebujecie więcej takich hitów, lata 2000 na przykład mogę zaproponować. Robert Gawliński, jego usłyszycie jeszcze przed godziną 14.
1: Reklama. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Szukasz miejsca z klimatem w sercu Warszawy? Poznaj restaurację Ale Sztuka na Krakowskim Przedmieściu 5. Ale Sztuka to świetna kuchnia oraz miejsce niezapomnianych wydarzeń. Kino plenerowe, stand-upy, koncerty. Szukasz miejsca na wyjątkowe przyjęcie czy event firmowy? Zorganizuj je w Ale Sztuka. Szczegóły na Instagramie, Facebooku i na restauracjaalesztuka.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też,
8: to poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: I po reklamie.

0: Garść nowych utworów prosto z Los Angeles, ze studia nagraniowego przywiozła do Polski Daria Zawiałow. Bardzo mocno pracuje nad nową płytą, która wedle planów ma się ukazać na wiosnę przyszłego roku. W maju rusza trasa koncertowa, trzymamy kciuki za te wszystkie nowości od Darii Zawiałow, a za nami z Tobą na chacie na antenie Radia SK2. Zbliża się 14, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon,
10: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
11: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: I po reklamie.
13: Jest 14. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Groźny wypadek na jeziorze Niegocin w Giżycku. Skuter wodny uderzył w nawodną stację paliw. 3 osoby są ranne, mówi Rafał Jackowski z warmińsko-mazurskiej policji.
14: 11-latek pływający wspólnie ze swoim ojcem złapał za manetkę gazu, skuter gwałtownie przyspieszył. Ojciec wpadł do wody, a chłopiec wraz ze skuterem uderzył w platformę rufową, wybijając się z niej i uderzając w zadaszenie stacji.
13: Obrażenie odniósł chłopiec oraz 2 osoby przebywające w okolicach stacji. 11-latek został zabrany do szpitala śmigłowcem RPR-u. Front burzowy przechodzi przez centralną i wschodnią Polskę. Alerty pierwszego stopnia IMGW dotyczą aż 14 województw. Część Podkarpacia objęło ostrzeżenia drugiego stopnia. Alerty obowiązują do późnego wieczora. Przed nami finał pocieszenia piłkarskich mistrzostw świata, czyli mecz o 3. miejsce. W nim 2 piłkarskie potęgi, Francja i Anglia.
15: 2 potęgi, które są mocno pokiereszowane po meczach półfinałowych. Gra o 3. miejsce i dla Francji, i dla Anglii to jest trochę takie zesłanie. Myślę, że jedni i drudzy będą starali się o to 3. miejsce powalczyć.
13: Komentuje szef sportu w Superekspresie Przemysław Ofiara. Pierwszy gwizdek w starciu Francja-Anglia dziś o 23.
0: Radio SK2, Kasia Grodzka, minęła godzina 14, a w tej godzinie mam dla Was oczywiście najlepsze polskie hity w postaci tegorocznego męskiego grania składu. Oczywiście będzie też Artur Gadowski, żeby przypomnieć nam, na czym polegały piękne lata 90. w muzyce. Gramy!

sobie myślę, że jeżeli Artur Gadowski byłby do tego skłonny, to mógłby nagrać nową wersję tego utworu specjalnie dla Roberta Lewandowskiego, tak żeby go przywitać na tej chicagowskiej ziemi. Szczęśliwego nowego Chicago, tak by brzmiał ten nowy tytuł, jako że Robert Lewandowski dołączył do zespołu Chicago Fire. Ale za nami szczęśliwego Nowego Jorku w Radiu SK2, a przed nami Pan Mrozu i jego napad.

Jak ktoś potrzebuje, to tak muzycznie może wyznać miłość swojej ukochanej osobie, puszczając Krzysztofa Krawczyka. Tylko ty, tylko ja gramy wam na antenie Radia SK2. Sobotnie, leniwe, mam nadzieję, dla was popołudnie. To się nam pięknie rozkręca, a przed nami inny wspaniały hit, klasyka polskiej sceny muzycznej. Zbigniew Wodecki, Lubię wracać tam, gdzie byłem, przed nami w Radiu SK2.

0: Już wiadomo, że Kasia przygotowała całą masę nowości dla swoich fanów. Nowy teledysk gdzieś tam już czekają na nas, nowe single, no bo wkroczyła Kasia na karierę solową, odłączyła się od kwiatu jabłoni i bardzo pięknie sobie działa. Trzymamy oczywiście kciuki za kolejne bardzo fajne momenty w jej karierze, a to były momenty od Kasi Sienkiewicz w Radiu SK2. Warto zostać z nami dalej. Przed nami jeszcze Wiktor Diduła i zespół Fil.
1: Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
2: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie. Happylandia. U nas wszystko jest w cenie.
8: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo banany aż 57% taniej, tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
10: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Wakacje? Tylko w Majaland. Rollercoastery, karuzele, bajkowi bohaterowie i niezapomniane Summer Nights czekają na was. A teraz w letniej promocji możesz kupić 3 bilety w cenie 2. Odwiedź Majaland już dziś. Szczegóły na majaland.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Inaczej futryna na 10 liter.
15: Ościeżnica.
14: A teraz na 3. Tam są drzwi.
15: Vox.
16: Tam są drzwi.
17: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
18: I po reklamie.

0: najlepsze polskie hity. Tylko w Radiu SK 2, też takie ponadczasowe, zespół Demono, Moje Miasto Nocą, gramy wam tuż przed godziną 15, czyli ewidentnie nie jest to noc, ale utwór pasuje dosłownie na każdą okazję. Po godzinie 15 wspaniałe polskie hity, nowość od Dawida Podsiadło na błysk, na przykład będzie też zespół Sixteen.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Clifit o pojemności 29 litrów w supercenie. Tylko 179,99.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa, czas na grill, megapaka, 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska, Kraina Wędlin, 550 gramów, 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny, 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1+1 gratis. Limit dzienny, 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
9: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
10: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos, 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
0: Mamy 15 na zegarach, tutaj Radio SK2. Gramy wam najlepsze polskie hity. Kasia Grodzka, dzień dobry w to sobotnie popołudnie. W tej godzinie nowość na naszej antenie. Oczywiście Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem, a na początek klasyk od zespołu Mysłowic.

Czekamy na to, co tam nowego Dawid Podsiadło uskuteczni z Soblem. Oczywiście czekamy na ich wspólny mini album, a to na błysk gramy wam na antenie Radia SK2. A przed nami bardzo delikatna klasyka też, można by powiedzieć. Honorata Skarbek, nie powiem jak, gramy wam na antenie Radia SK2.

Dla mnie to taki murowany kandydat do hitu na parkiet tegorocznych wakacji. Jonathan PZ Liwka obejmuje noce, gramy wam na antenie Radia SK2. A przed nami też już teraz absolutna nowość. Później ci opowiem. Dawid Kwiatkowski i Margaret przed nami.

0: Chwila zadumy z zespołem Golden Lights na antenie Radia SK2. Zaduma zadumą, ale my wysłamy Was w naprawdę piękne miejsca, w których możecie sobie podumać nad życiem, albo nad miłością, nad związkiem, na tym, co robić dalej, na tym, czego nie robić, oczywiście. W Zabawie Polska jest najfajniejsza. Już w przyszłym tygodniu wysyłamy Was do wspaniałego, pięciogwiazdkowego hotelu Dr. Irena Eris w Wzgórze Dylewskie. Wystarczy odpowiedzieć na jak najwięcej pytań w quizie o Polsce. Swoje zgłoszenia zostawiacie na sk2.pl. Z wielką przyjemnością. No, robimy Wam wakacje po prostu.
1: Autopromocja.
2: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
1: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
2: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
1: Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa.
2: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
1: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
2: SK2. 100% polskiej muzyki.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Szukasz miejsca z klimatem w sercu Warszawy? Poznaj restaurację Ale Sztuka na krakowskim Przedmieściu 5. Ale Sztuka to świetna kuchnia oraz miejsce niezapomnianych wydarzeń. Kino plenerowe, stand-upy, koncerty. Szukasz miejsca na wyjątkowe przyjęcie czy event firmowy? Zorganizuj je w Ale Sztuka. Szczegóły na Instagramie, Facebooku i na restauracjaalesztuka.pl.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Clifit o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: A tego pana też usłyszymy na męskim graniu, konkretnie na koncercie finałowym 25 sierpnia, na zwieńczenie całej pięknej trasy wakacyjnej. U nas oczywiście przez całe wakacje możecie zdobyć podwójne karnety na męskie granie. Warto uważnie słuchać anteny Radia SK2. Jeszcze podpowiem, że karnety do zdobycia także na naszych socjalach.
1: Reklama.
2: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Biedronka. Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
1: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
9: Tu Radio SK 2, minęła godzina 16, przed nami kolejna dziesiątka najlepszych polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry, a w tej godzinie mam dla Was nowość od Sarsy. Czy będziemy się pamiętać? Oprócz tego też Papa Dance na naszej antenie. Warto zostać z Radio SK 2.

ma rozmach. Edyta Górniak, to nie ja. Takie polskie hity gramy wam w to sobotnie popołudnie, a przed nami pan, który wielkie plany ma na nadchodzące lata, w zasadzie na nadchodzące sezony. Czekamy na jego mini album z Soblem i czekamy też na nowe single i samotny solo album kolejny, który był zapowiadany już od dawna. Dawid Podsiadło, to co masz ty już teraz w Radiu SK2. Zapraszamy na

jak to mówią, flirtować też trzeba umieć. Sylwia Grzeszczak i flirt na antenie Radio SK 2. Na pewno takim niedobrym momentem na flirt jest dzień, w którym Argentyna zagra sobie z Hiszpanią o finał Mistrzostw Świata. Chyba tutaj wtedy ta magia flirtu nie zadziała, ale można wyczekać nieco inny, lepszy moment. Tu Radio SK 2, gramy Wam najlepsze polskie hity.

0: Tak się składa, że gramy wam tylko najlepsze polskie hity, a to jest z kolei i najlepszy polski hit, i też nowość od pani Sarsy. Czy będziemy się pamiętać? Czekamy na resztę nowych singli i nowe wydawnictwa. Trzymamy kciuki, żeby ta twórczość rozpędzała się jak najbardziej.
1: Autopromocja.
2: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato na bogato.
3: Roxana, właśnie teraz wygrywasz weekend w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton Świnoujście.
4: Ale czas super.
5: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
5: Zgłoś się na sk2.pl.
6: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Bezpiecznych i radosnych wakacji życzy hotel Factory Resort & Spa w Kołobrzegu. Rodzinne pokoje, animacje dla dzieci, bliskość plaży, basen. Zarezerwuj swój relaks już dziś na factoryresort.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnes i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnesem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Co to jest dobra zabawa?
16: To jak się tak śmiejesz, że aż przewraca się na trawie.
17: To jak wszyscy mają brudne buty i nikomu to nie przeszkadza. To jak jesteś z mamą i tatą i nikt nie patrzy na zegarek.
15: Kiedy jest dobra zabawa?
18: Soboty, niedzielę i wakacje. I jak nie ma szkoły.
15: Gdzie jest dobra zabawa?
17: W takim miejscu, gdzie są wielkie dmuchance i cyrkowcy.
18: Gdzie można chodzić po linie, zjeżdżać i jeść lody na śniadanie.
19: I gdzie dorośli też się bawią jak dzieci.
15: Dobra zabawa, gdy jesteście razem. Julinek Park. Tam, gdzie dzieci naprawdę wiedzą lepiej. Julinek.com.pl.
2: I po reklamie.

0: dla wszystkich niedobudzonych, bo sobota, bo wakacje, bo wszystko po prostu. Wystarczy sobie poleniuchować i od tego właśnie sobotnie popołudnie jak najbardziej jest. Oddział zamknięty, obudź się. Takie polskie hity gramy Wam na antenie Radia SK2. Powoli zbliża się 17, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
0: I mamy godzinę 17, tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry. Przed nami godzina z kolejną dziesiątką najlepszych polskich hitów. A co tam w środku? A przede wszystkim tegoroczny skład męskiego grania. Będzie też Dawid Podsiadło i klasyk od zespołu Lady Punk. Warto zostać z Radiem SK2.

tegoroczny skład męskiego grania. Igor Herbut, Vito Bambino, Zalia, tańcze, gramy wam w Radiu SK2. Jeszcze przypomnę, że my przez całe wakacje rozdajemy wam podwójne karnety na koncerty męskiego grania. Póki co lekka przerwa, pod koniec lipca będziecie mogli dorwać wejściówki podwójne. Przypomnę, na koncerty męskiego grania we Wrocławiu. Warto słuchać Radia SK2, a przed nami Messiah. Każdego dnia gramy wam wśród najlepszych polskich hitów.

A to już stary wyjadacz, można by tak powiedzieć. Dawid Posiadło, Trójkąty i Kwadraty, gramy Wam w Radiu SK2, a już za chwilę nowość na naszej antenie, czyli kawałek od Kochaj, od Marisy. Jeżeli nie za bardzo kojarzycie Marisę, to nieco Wam rozjaśnię jej postać. Marisa ma na koncie ponad 170 utworów napisanych dla takich muzyków jak Doda, Oscar Sims albo Sarah James. No i teraz postawiła na siebie. Jeżeli też chcecie postawić na Marisę, możecie też zagłosować na nią w gorącej polskiej 20 na sk2.pl.

0: 45 lat na scenie i nadal pilnują, żeby tego Titanica nie ruszać, nie dotykać. Zostawcie Titanica, Lady Punk na antenie radia SK2. Warto sobie zerknąć się na oficjalną stronę zespołu i sprawdzić, gdzie akurat panowie grają, bo jeśli chodzi o letni grafik koncertowy, to jest on naprawdę obszerny. Tu radio SK2, przed nami kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca z klimatem w sercu Warszawy? Poznaj restaurację Ale Sztuka na krakowskim Przedmieściu 5. Ale Sztuka to świetna kuchnia oraz miejsce niezapomnianych wydarzeń. Kino plenerowe, stand-upy, koncerty. Szukasz miejsca na wyjątkowe przyjęcie czy event firmowy? Zorganizuj je w Ale Sztuka. Szczegóły na Instagramie, Facebooku i na restauracjaalesztuka.pl.
3: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na Was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpi gaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz? Gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia. U nas wszystko jest w cenie.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

0: To jest nasz weekendowy kawałek podłogi. Za nami Dede Negra i właśnie też kawałek podłogi, czyli cover słynnego utworu od Mistera Zuba. Takie polskie hity gramy wam na antenie Radia SK2. To absolutnie się nie zmienia.
1: Reklama.
2: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
1: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
9: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
10: To będzie ostatnia reklama.

0: una, Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
6: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: To będzie ostatnia reklama.

0: autopromocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
0: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
0: Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
0: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
0: I po reklamie.

dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do

0: patrzą non-stop. Ej, co to popląd? Mam w iPhone'ie jak Vince.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

pierwsze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie, śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.